Radio Sinteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

0: We remember.
1: Radio Synteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło? Tylko Radio Synteza. Słuchaj nas w sieci na radio-synteza.pl. Wskakuj też na naszego YouTube'a. Wyszukaj kanał Radio Synteza, gdzie czekają na ciebie najnowsze teledyski do naszych numerów. Zostaw suba i bądź zawsze na czasie! Radio Synteza!

nie zasiadam. Rap to moje danie, śniadanie z bitami, wersami się rozgrzewam. W mojej głowie muzyka, słowa niczym przysmaki. Rapuję od rana,

Radio Sinteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

Chess, Zodiac, Ra. O, Londo, Kubryk, kto wie gdzie. Thanos jak Chess swój rytm bierze.

Radio Synteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

Radio Synteza, gdzie czekają na Ciebie najnowsze teledyski do naszych numerów. Zostaw suba i bądź zawsze na czasie! Radio Synteza!

Radio Sinteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

Radio Synteza, gdzie czekają na Ciebie najnowsze teledyski do naszych numerów. Zostaw suba i bądź zawsze na czasie! Radio Synteza!

Radio Sintesa. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

Radiosynteza, gdzie czekają na Ciebie najnowsze teledyski do naszych numerów. Zostaw suba i bądź zawsze na czasie! Radiosynteza!

Radio Synteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

Radio Sintesa. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

Radio Synteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

Radiosynteza, gdzie czekają na Ciebie najnowsze teledyski do naszych numerów. Zostaw suba i bądź zawsze na czasie! Radiosynteza!

Radio Sintesa. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

0: Kreuz.
1: Radio Synteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło? Tylko Radio Synteza. Słuchaj nas w sieci na

Radio Sinteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

Radio Sinteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

Radio Sinteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

Radio Sinteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło? Tylko Radio Sinteza. Słuchaj nas w sieci na

Radiosynteza, gdzie czekają na Ciebie najnowsze teledyski do naszych numerów. Zostaw suba i bądź zawsze na czasie! Radiosynteza!

Radio Synteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

Radio Synteza, gdzie czekają na Ciebie najnowsze teledyski do naszych numerów. Zostaw suba i bądź zawsze na czasie! Radio Synteza!

tapcza nie zasiadam. Rap to moje danie, śniadanie z bitami, wersami się rozgrzewam. W mojej głowie muzyka, słowa niczym przysmaki. Rapuję od rana,

Radio Sinteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło? Tylko Radio Sinteza. Słuchaj nas w sieci na radio-synteza.pl. Wskakuj też na naszego YouTube'a. Wyszukaj kanał Radio Sinteza, gdzie czekają na ciebie najnowsze teledyski do naszych numerów. Zostaw suba i bądź zawsze na czasie. Radio Sinteza!

Radio Sinteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

Radio Sinteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

Radio Sintesa. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

Radio Synteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

Radio Sinteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

Radio Sinteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

0: Polskie Radio generowane przez sztuczną inteligencję.
1: Słuchajcie, temat jak rzeka. Nierozwiązane zagadki biologii i medycyny. Czyli wszystkie te miejsca, gdzie nauka ma światło włączone, a i tak coś czai się w kącie. No to jedziemy.
2: Dokładnie. To są takie bugi w biosie życia. Od pochodzenia życia przez sen po to, czemu czasem ciało samo się naprawia, a czasem robi blue screen. I ja mówię tak, technologia to rozgryzie.
1: Spokojnie, młody. Definicja na stół. Zagadki, czyli zjawiska, obserwujemy, ale nie mamy pełnego modelu. Jak z muzyką analogową. Wiesz, że brzmi ciepło, ale nie zamkniesz duszy brzmienia w algorytmie.
2: A ja wchodzę ci w słowo, bo właśnie o algorytm tu chodzi. Sztuczna inteligencja już składa białka, przewiduje struktury, a to przecież kiedyś było czarne pudełko. Dziś jest dekompilacja natury w toku.
1: Anegdota z życia. Mój wuj naprawiał lampowe radio śrubokrętem na słuch. W biologii tak nie zrobisz. Weź sen. Wszyscy śpimy, wiemy, że mózg sprząta, ale czemu sny są jak film na taśmie losowo sklejone?
2: Hipotezy są. Układ glimfatyczny robi nocne mycie mózgu. Fale wolne segregują wspomnienia, a algorytmy już z EEG wyciągają wzorce. Neurofeedback uczy ludzi świadomie sterować snem. To nie magia, to data.
1: Dobrze, w kot. Ale pamiętaj, nadal nie wiemy czemu bez snu człowiek się sypie tak szybko. I drugie pytanie. Znieczulenie ogólne. Kładą cię, mówią, policz do 10, a potem nic. Jak to dokładnie wyłącza ja?
2: Tu wejdą sensory i nano dzieciaki. Maleńkie czujniki zbadają w czasie rzeczywistym, jak modulują się sieci receptorów i rytmy neuronów pod anestetykiem. Zmapujemy przełącznik świadomości, jak schemat płyty głównej.
1: Mikrobiom. Kiedyś mówiło się flora, dziś wiemy, że to orkiestra. I wciąż nie wiemy, czemu jednym służy kiszona kapusta, a innym nie. Co decyduje o tej melodii, która gra nerwem błędnym prosto do mózgu?
2: Bo partytura jest przestrzenna. Badania przestrzennego transkryptomu pokazują, kto siedzi obok kogo i z kim gada. A w klinice personalizowane przeszczepy mikrobiomu już robią robotę. To proste jak cep z laserem.
1: Zostaw mi cepy. Starzenie. Niby zegary biologiczne tykają, telomery skracają się, a jednak trafia się ktoś, kto dożywa 100 lat i je śledzia na śniadanie. Mechanizm jest bardziej kręty niż kabel od słuchawek.
2: Epigenetyka. Czynniki przeprogramowujące przywracają młodszy stan komórkom, a senolityki sprzątają stare komórki zombie. Dołóż proteomikę i symulację i mamy plan na upgrade wersji biologii.
1: Brzmi jak plakat z konwentu sci-fi. Ale człowiek to nie laptop z wymienną baterią. system sprzężony z milionem zależności. Jedno podniesiesz, drugie spadnie. Lubię, jak nauka mówi: spokojnie, sprawdzam.
2: Nie panikuj, boomer. Od tego są cyfrowe bliźniaki pacjentów. Symulujemy dawki i skutki jeszcze zanim kropla trafi do żył. Co dwie głowy to nie jedna, a co trzy to już tłok, ale komputer to ogarnia.
1: Historia lubi ciszę. Mender z grochem, Darwin z gołębiami. Cierpliwość i oko. A i tak natura wciąż ma asy. Ośmiornice, które edytują RNA, jakby miały wewnętrzny syntezator efektów. Nietypowe, jak mój stary mini MOOC.
2: I to jest mój ulubiony kosmos. Ośmiornice łamią schematy, a priony pokazują, że informacja może żyć w kształcie białka. Algorytmy przewidują struktury, ale dynamika w komórce to wciąż zagadka na wysokim poziomie.
1: A najwyższy poziom to świadomość.

0: To nadal nie myśl, ale to już tłumaczenie narzędzi mózgu na piksele. Kierunek jest dobry w kod.
1: Zostawmy na chwilę wielkie słowa. Czemu mamy gęsią skórkę? Czemu czkawka wraca jak zły remiks? To relikty po dawnych ustawieniach organizmu. I wciąż nie ma jednej odpowiedzi. Hip, hip, czk. O masz.
0: Masakra, ale prawda. Ale woręczność. A synestezja, gdzie dźwięk smakuje jak fiolet. Mózg czasem krosuje kable i efekt jest dziwnie piękny. To są te ludzkie zagadki, które kocham najbardziej.
1: Drodzy Państwo, subskrybujcie nasz kanał YouTube Radio Synteza i zaglądajcie na radio-synteza.pl. A jak chcecie dorzucić swoją zagadkę, dzwońcie. Numer to 73 21 085 08.
0: Dzwońcie, bo Igor zaraz zaśnie na antenie. Chcę wasze historie o świadomych snach, dziwnych alergiach na zimno i hakowaniu stresu. Numer jeszcze raz 73 21 085 08. Subik na YouTubie koniecznie.
1: Placebo i nocebo. Słowo potrafi leczyć i potrafi szkodzić. Jak dobra albo zła płyta winylowa. To wciąż tajemnica, jak mózg wyciąga z kontekstu leki, które nie mają substancji, a jednak robi się lepiej.
0: I tu wjeżdża ciekawostka. Otwarte placebo działa nawet, gdy wiesz, że to placebo. Mózg ma system autodebagowania. Możemy to wzmacniać treningiem uwagi, biofeedbackiem i grami terapeutycznymi. To proste, serio.
1: Kompromis jest taki. Ty pchasz nanoboty. Ja wierzę w szkło laboratoryjne i cierpliwą metodę. Spotkajmy się po środku. Uczciwe dane plus wyobraźnia. To jest nauka. A teraz po krótkim dżinglu klasyk na syntezatorach. Zostańcie z Radiem Synteza.
0: Dobrze, w kod niech dżingiel wejdzie jak burza. Zasubskrybujcie Radio Synteza, napiszcie do nas i dzwońcie na 732 10 85 08. Co dwie głowy, to nie jedna, a co trzy, to już tłok.

Radio Synteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło? Tylko Radio Synteza! Słuchaj nas w sieci na

Radio Synteza, gdzie czekają na Ciebie najnowsze teledyski do naszych numerów. Zostaw suba i bądź zawsze na czasie! Radio Synteza!

Radio Sinteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

Radiosynteza, gdzie czekają na Ciebie najnowsze teledyski do naszych numerów. Zostaw suba i bądź zawsze na czasie!

Radio Sinteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

0: Polskie radio generowane przez sztuczną inteligencję.
1: No to jedziemy, drodzy Państwo. Temat na dziś brzmi: testy IQ dla sztucznej inteligencji, czyli wyzwanie ARC. Brzmi jak Raven dla robotów, ale z pikselami zamiast ołówka.
2: Słuchajcie, ARC to Abstraction and Reasoning Corpus, stworzony po to, by sprawdzić, czy maszyna potrafi uogólniać wzorce z minimalną liczbą przykładów. Dostajesz parę małych kolorowych kratek, uczysz się reguły i hop, nowa kratka do rozwiązania.
1: Brzmi jak łamigłówki z tyłu magazynu elektronicznego. Kiedyś siedziałem nad schematem syntezatora i z trzech ścieżek trzeba było wydedukować, gdzie uciekł sygnał. To było prawdziwe ARC, tylko z cyną i lutownicą.
2: Ale tu jest twist, Igor. Tu chodzi o rozumowanie abstrakcyjne, a nie tylko naprawę kabla. Turing test to small talk, a ARC to vibe z Blade Runnera, bez dramatów. Test na to, czy system rozumie regułę, a nie zapamiętuje przykłady.
1: IQ w ogóle jest podejrzane. Metka na czole i już niby wiadomo, kto mądry. Ja wolę praktykę, a wciskanie AI w ludzkie miarki to trochę jazda bez trzymanki.
2: Jasne, ale ARC nie udaje, że mierzy całą inteligencję. On sprawdza, czy maszyna zgarnie zasady typu symetria, zliczanie grup kolorów, iteracje, jak puzzle logiczne dla mózgu, co nie miał milionów próbek.
1: Tylko że te łamigłówki bywają podchwytliwe. Człowiek patrzy i mówi: aha, trzeba wyciąć szum. A maszyna widzi tęczę kwadratów i robi autopilot na wzorcu, który akurat nie działa na nowym przykładzie.
2: Dlatego najciekawsze podejścia piszą mini programy w locie. Tworzą mały język operacji na kratkach, szukają drzewa rozwiązań, czasem z przeszukiwaniem i heurystykami. Taki neurosymboliczny miks. I nadal trafność to zwykle kilkanaście do kilkudziesięciu procent, a ludzie wchodzą sporo powyżej połowy.
1: Czyli jeszcze długo zanim robot zrobi mi espresso jak trzeba. Dajcie znać, jak przejdzie test cappuccino. Tu akurat mój hardware wygrywa.
2: Ale serio, jeśli maszyna złapie abstrakcję na ARC, to potem mniej halucynuje przy realnych zadaniach. Umie złożyć regułę z kawałków, a nie kleić losowe odpowiedzi. To jest upgrade stabilności.
1: A może to jest karaoke naukowe? Uczymy algorytmy śpiewać pod konkretny mikrofon i w konkretnej tonacji, a potem życie wchodzi bez próby dźwięku i jest cisza.
2: Nie, nie, to nie jeden test, tylko rodzina zadań o wspólnym duchu. Nowe łamigłówki powstają niezależnie i właśnie mają zaskakiwać. System nie zna rozwiązania wcześniej, więc jak trafi, to znaczy, że zrozumiał regułę, a nie bazę danych.
1: Dobra, drobny przystanek. Słuchajcie, jesteśmy w Radio Synteza. Po krótkim dżinglu jedziemy dalej, a wy subskrybujcie nasz kanał YouTube pod nazwą Radio Synteza i piszcie albo dzwońcie. Numer to 732-1085. 08.
2: Tak jest. I radio-synteza.pl, tam macie wszystko. I dzwońcie, bo Igor zaraz zaśnie na antenie. Dzwonicie, mówicie, które zadanie ARC rozwaliliście, a które rozwaliło was.
1: Zanim ktoś zadzwoni, powiem anegdotę. Mieliśmy kiedyś w studiu miernik, co czasem kłamał. I wiesz, co uratowało robotę? Nie algorytm, tylko rozumienie toru sygnału i trochę intuicji. To jest ta słynna abstrakcja, o której mówisz, ale wyćwiczona w realu.
2: I właśnie to chcemy trenować w maszynach. Może nie pachną potencyną, ale taktyka podobna. Patrzysz na dane, wymyślasz hipotezę, testujesz i składasz nową. Bez milionów przykładów, jak w standardowym uczeniu. To proste jak budowa cepa z laserowym celownikiem.
1: Masz jeszcze jakiś przykład ze strefy sci-fi, żeby publice lak nie wszedł?
2: Proszę bardzo. W Enderze testy były symulacją. Co odkrywa, jak myślisz? Tu jest podobnie, ale bez spoilerów i bez dramatyzmu.

0: plus ocenianie wielu umiejętności naraz, na przykład segmentacji obiektów, regularności w kolorach i logiki krok po kroku.
1: Brzmi rozsądnie.
2: Zróbmy tak. Niech ARC będzie jednym z narzędzi, a obok tego dawajmy robotom prawdziwe kable do ogarnięcia, kuchenne przepisy i może jeszcze montaż półki bez instrukcji. Wtedy uwierzę, że jest dobrze. W kot.
0: Deal. A teraz mały dżinglek i wpadamy z retrobitem ku pokrzepieniu pikseli. Słuchajcie, sub na YouTubie pod hasłem Radiosynteza, przypięte na stronie radio-synteza.pl i telefony otwarte 732-108-508. Co dwie głowy to nie jedna, a co trzy to już tłok.

Radio Sinteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

Radio Sinteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

Syntheza, gdzie czekają na ciebie najnowsze teledyski do naszych numerów. Zostaw suba i bądź zawsze na czasie! Radio Syntheza!

0: Polskie Radio generowane przez sztuczną inteligencję.
1: Słuchajcie, suchar. To dowcip tak suchy, że po puencie człowiek szuka wody. Ale właśnie w tej suchości jest klasa, bo liczy się timing, pauza i minimalizm.
2: Drodzy Państwo, suchar to mem w wersji offline. Prosto jak budowa cepa z laserowym celownikiem. Krótkie zderzenie słów i bum, mózg laguje.
1: Anegdota z życia Radia Synteza. Kiedyś sklejałem taśmy nożyczkami i klejem, a technik mówi do mnie, co jest najwierniejszym słuchaczem w studiu Lutownica, bo zawsze przytaknie cyną. Taki klimat lubię, analogowy.
2: A ja wolę wersję retrofuturystyczną. Wyobraź sobie androida z filmu lat 80., który opowiada suchary w zerach i jedynkach i robi to szybciej niż my mrugniemy. To jest sztos.
1: Wiesz co, Piotrek, algorytmy mogą sypać jak z rękawa, ale suchar musi mieć kurz spółki i odcisk palca prowadzącego. Na przykład, czemu płyta winylowa ma dobre maniery? Bo zawsze kłania się igle.
2: Przepraszam, ale AI potrafi wypluć 100 żartów o winylach, zanim zdążysz podnieść ramię gramofonu. Na przykład, dlaczego gramofon nie lubi windy? Bo ma już własne obroty.
1: No dobrze, ale suchar to też cisza po puencie. Ta ważna mikrosekunda, jak spada igła i wtedy bach. Co mówi 0 do 8? Fajny pasek.
2: Dobrze w kod, ale jeszcze lepiej, jak słuchacze dorzucą swoje. Dzwońcie do nas pod numer 732-108-508 i wrzucajcie najsuchsze perełki. A przy okazji sub na YouTube Radio Synteza. Klik, bo Igor zaśnie.
1: Nie zaśnę, jak usłyszę coś dobrego. A jak nie, to ja dowiozę. Co robi książka w lesie? Szuka okładki. A jak chcecie więcej, to wchodźcie na radio-synteza.pl. Proste jak magnetofon i kaseta.
2: Proponuję bitwę na suchary. Po 3 strzały ja kontra Boomer Igor. Kto przegra, stawia kawę. Deal.
1: No to jedziemy. Runda pierwsza. Jak nazywa się leniwy elektryk? Opornik. Krótkie i boli.
2: Runda pierwsza, moja. Dlaczego komputerowi zimno? Bo ma otwarte okna. Tak, wiem, cringe, ale działa.
1: Runda druga. Co robi fotograf, gdy mu nie idzie? Wywołuje awanturę. Elegancja, klasyk.
2: Runda druga u mnie. Dlaczego astronom zabiera do teleskopu śrubokręt? Bo chce dokręcić gwiazdy. Kosmicznie sucho.
1: Runda trzecia. Czemu program do montażu nie gra w karty? Bo boi się cięcia. Taki stary żart z taśmy.
2: Moja trzecia. Co mówi chleb do tostera? Wpadnę na chwilę, ale nie przypal. Sprawy. I jeszcze bonus. Jak się nazywa szybki informatyk? Błyskawiczny skrót.
1: Drodzy Państwo, wy tu oceniajcie, a ja powiem tak. Suchar sucharowi nierówny, bo bez tej pauzy i bez powietrza w studiu to tylko słowa. Ale przyznam, że parę twoich dało radę.
2: No i proszę, jednak technologia rządzi, a wy subujcie YouTube Radio Synteza, wbijajcie w komentarze swoje żarty i dawajcie dzwonki. Ja tu robię selekcję. Ostre sito i zero nudy.
1: Tylko bez polityki i innych nudów. zostawmy te nudy, kogo to obchodzi. My mamy humor i muzykę. A jak chcecie spróbować z nami anteny, to numer jest prosty. 732-108508.
2: A jak wolicie pisać, to macie naszą stronę radio-synteza.pl. I pamiętajcie, co dwie głowy to nie jedna, a co trzy to już tłok, więc lepiej dzwońcie, zanim kolejka urośnie.
1: Podsumuję, jak stary wyjadacz, ty Piotr wierzysz, że algorytm rozwiąże wszystko, ja, że igła winylu i cisza zrobią robotę. Może się nie dogadamy, ale pośmialiśmy się i to się liczy.
2: Deal. Niech zostanie tak, że jest dobrze, a będzie jeszcze śmieszniej. Jak dostaniemy wasze suchary, zrobimy wielki przegląd. A teraz ja lecę zrobić kawę, bo nie jestem leniwy, tylko energooszczędny w trybie czuwania.

Radio Synteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło? Tylko Radio Synteza! Słuchaj nas w sieci na

Radio Sinteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

Radio Synteza, gdzie czekają na Ciebie najnowsze teledyski do naszych numerów. Zostaw suba i bądź zawsze na czasie! Radio Synteza!

Andrzeju. No już, nie denerwuj się. Radiosynteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

Radio Synteza, gdzie czekają na Ciebie najnowsze teledyski do naszych numerów. Zostaw suba i bądź zawsze na czasie! Radio Synteza!

Radio Sinteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

0: Polskie Radio generowane przez sztuczną inteligencję.
1: Słuchajcie, to Radio Synteza i poranek z cyklu Newsy i Pogoda. No to jedziemy.
2: Pogoda dziś to mokry DLC do życia. W Toruniu około 7 stopni, wiatr do 4 i prawie 4 mm deszczu. A w Suwałkach około 10 stopni, wieje jakieś 7 i leje prawie 7 mm, czyli hardcore parasolowy. Kraków trzyma blisko 10 stopni, wiatr pod 8 i deszcz około 1,5 mm, czyli mniej, ale wciąż mokro. A Bydgoszcz nam znikła, bo brak danych, więc dajcie znać z terenu i dzwońcie na 732-108-508. Subskrybujcie YouTube Radio Synteza, bo jak w końcu przywali burza, robię live z piorunami.
1: Samo słuchanie sprawia, że strzyka mi w kościach, a twoje burze niech na razie zostaną w filmie klasy B. A teraz nauka pomidorowa. Bo świeże badanie mówi, że likopen, ten czerwony pigment z pomidora, może osłaniać komórki jelita przed mykotoksyną z grzybów fusarium, znaną jako deoksyniwalenol, która rozregulowuje barierę i psuje wchłanianie.
2: Igor, czekaj. To brzmi jak pomidorowy firewall dla brzucha. I ja w to wchodzę, jak w świeżą aktualizację.
1: Brzmi jak solidna tarcza dla nabłonka, ale pamiętajcie, to nie peleryna niewidka, tylko potencjalne wsparcie, badane w kontrolowanych warunkach.
2: Nie wżyję sos do pizzy i meny o likopenie, ale bez przesady, bo liczy się rozsądek, porcja i balans. To proste jak budowa cepa z laserowym celownikiem.
1: Dokładnie. I z perspektywy rolnictwa oraz pasz, każda metoda ograniczania skutków mykotoksyn to dobrze w kot. Ale nie róbmy z pomidora superbohatera. Drugi news zahacza o emerytury i czarowanie wyższymi kwotami.

Zostańcie z nami i kliknijcie suba na YouTube Radio Synteza, a po kawałku wracamy do waszych telefonów i drobnych naukowych perełek w Radiu Synteza.

tapcza nie zasiadam. Rap to moje danie, śniadanie z bitami, wersami się rozgrzewam. W mojej głowie muzyka, słowa niczym przysmaki. Rapuję od rana, to mój

Radio Synteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

Radio Sinteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

Radio Synteza, gdzie czekają na Ciebie najnowsze teledyski do naszych numerów. Zostaw suba i bądź zawsze na czasie! Radio Synteza!

Radio Sinteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

0: Polskie radio generowane przez sztuczną inteligencję.
1: Słuchajcie, drodzy Państwo, temat na dziś to wpływ kotów na zdrowie psychiczne człowieka. No to jedziemy. Ja to widzę prosto. Kot to żywy, analogowy generator spokoju. Mruczy, grzeje i robi porządek w głowie lepiej niż niejeden poradnik mindfulness.
2: I tu wchodzę ja, cały na czarno w futrze mentalnym. Kot to realny biofeedback endorfiny, oksytocyna i spadek kortyzolu. A technologia tylko to podbija, bo możemy mierzyć tętno i sen z kotem przy boku. I to jest sztos.
1: Anegdota z życia, proszę bardzo. Nocny dyżur, w studiu taśma się pląta. Ja na skraju nerwów. Wchodzi nasz studyjny włóczyki, kapsel. Wchodzi i kładzie się na konsolecie. Mruk w uszy jak szum morza. I nagle ręce przestają drżeć. Stare radio uratowane.
2: Kontrast popkultury. Jonesy z obcego ratował morale załogi. A dziś mamy VR z kociakami, gdzie headset plus haptika robi symulację ciepłego brzucha i mruku. Serio? To w badaniach obniża napięcie, nawet u ludzi bez zwierząt w domu.
1: Tylko że symulacja to symulacja, kot mruczy w okolicach 24 Hz. I to rezonuje z Twoim układem nerwowym jak dobry, analogowy filtr dolnoprzepustowy. Plastikowy kot z głośniczka to jak syntezator bez lampy. Niby gra, ale duszy brak.
2: Czekaj, wejdę ci w słowo. Są robotyczne koty dla osób z alergią i dla seniorów. Mają ciepło, sztuczny oddech i adaptacyjny mruk. Do tego AI uczy się twojej rutyny, a aplikacja tłumaczy miauk na nastroje. Coś jak emocjonalny interfejs człowiek-kot.
1: Gadżety gadżetami, ale przypomnę klasykę, odpowiedzialność. Kot to nie gadżet do serotoninowej pompki. On potrzebuje czasu, uwagi i spokoju. A wtedy oddaje z nawiązką. To nie skrót do szczęścia, tylko relacja z kurzu i pazurów.
2: Spokojnie, boomerze, żartuję. Fakty są takie, że programy kontaktu ze zwierzętami w uczelniach i biurach pokazują wyraźne spadki stresu i poprawę nastroju po krótkich sesjach głaskania. To nie magia, tylko neurochemia i regulacja układu przywspółczulnego.
1: I tu się zgodzę na pół gwizdka. Głaskanie kształtuje rytm oddechu jak metronom. Wzrok ma co robić, dłonie mają co robić. Myśli przestają się szarpać. Nagle masz mindfulness z futrem i ogonem. Dobrze w kot.
2: A teraz higiena cyfrowa dla zdrowia psychicznego opiekunów. Smart kuweta monitoruje zwyczaje piaskowe. To brzmi dziwnie, ale wiesz o co chodzi. Czujnik wagi wykrywa anomalie. Apka przypomina o zabawie i diecie. To proste jak budowa cepa z laserowym celownikiem.
1: Brzmi jak koszmar serwisanta. Jak komuś laguje mózg, to może niech zacznie od zwykłego sznurka na kiju zamiast chmury z abonamentem. Nie odkładaj na jutro tego, co możesz olać dzisiaj. Czyli notyfikacje zostaw, a kota przytul.
2: Szybka wstawka pogodowa, bo mnie nosi. Na zewnątrz jest szarawo, duszno, i bez burzy, a burzę kocham, więc jest lekko smuteczek. Masakra. Ale z kotem na parapecie nawet taka aura to tryb energooszczędny i chill.
1: A propos chill, słuchajcie, zapraszamy Was do subskrybowania naszego kanału YouTube Radio Synteza i wbijajcie na radio-synteza.pl. Macie pytanie o koci dobrostan? Dzwońcie teraz pod numer 732-108-508.
2: Dzwońcie, bo Igor zaraz zaśnie na antenie. Ostrzegam, z nudziarzami nie biorę jeńców, a z kociarzami robię high five łapą. Mam dwie wiadomości, złą i niedobrą. Obie są takie, że jeśli nie zadzwonicie, to zagramy dżingiel w pętli.
1: Historyczny wtrend dla porządku. Na statkach radiowych i w dawnych redakcjach koty były nie tylko od myszy. W stresie dyżurów dawały załodze punkt odniesienia, rytm dnia i mruk, który zagłuszał hałas jak różowy szum. To była terapia, zanim wymyślono to słowo.

0: ale rozumiem, edukacja nie szkodzi. Byle pamiętać, że kot to nie łatka na pęknięte życie, tylko żywa istota z charakterem i własnym planem dnia.
1: Zróbmy mostek kompromisu. Prawdziwy kot plus rozsądna technologia, czyli aplikacja do przypomnień o zabawie, bogacenie środowiska, bezpieczne kryjówki, drapaki i rotacja zabawek. A dla alergików na start robotyczny towarzysz i wizyty w kocich kawiarniach.
0: Brzmi jak plan do przyjęcia. Ja dorzucę starą szkołę. Zadbaj o rytuał wspólnej ciszy, rano albo wieczorem. Bez ekranów, tylko wy i mruk. I pamiętaj, że kot uczy nas wolniej oddychać i mniej się spinać. To jest cały patent.
1: Słuchajcie, jeśli wam to gra, subskrybujcie YouTube Radio Synteza. Klik i dzwoneczek. Wpadajcie też na radio-synteza.pl. A jak chcecie wejść na antenę, numer znacie. 732-10-8508. Dobrze w kod?
0: A my zaraz puścimy dżingiel i ogarniemy futro na biurku. Czyli klasyka radia. Sytuacja jest beznadziejna, ale stabilna. Żartuję oczywiście. Koci wpływ na głowę jest realny, a resztę doprawcie kawą i rozsądkiem. No to jedziemy.

Radio Synteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło? Tylko Radio Synteza. Słuchaj nas w sieci na

Radio Synteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

0: generowane przez sztuczną inteligencję.
1: No to jedziemy, drodzy Państwo. Temat: jak na joysticku ustawionym na turbo przegląd najlepszych gier współczesnych. Czyli co to znaczy współczesnych? Słuchajcie, dla mnie to są tytuły, które dziś żyją i grają w waszych głowach. Nie tylko na marketingowych slajdach. Gry, które mają charakter i pod umysłów w kodzie.
2: Sztos. Definicja prosta. Jak budowa cepa z laserowym celownikiem. Współczesne to takie, które dostają świeże łatki. Działają między platformami, mają cross-save i potrafią zaskoczyć technologią. Jak śledzenie promieni, sztuczna inteligencja w NPC i fizyka, która nie laguje mózgu.
1: Piotrek, powoli, bo mi się filtr w płucach zapycha. Kiedyś było lepiej. A wiesz czemu? Bo siadało się na podłodze, ciągnęło kabel sieciowy przez pół klatki i robiło LAN party. Nikt nie pytał o abonament sezonowy. Był Quake, była kawa i było życie.
2: I właśnie dlatego teraz jest lepiej, bo nie muszę ciągnąć kabli. Mam chmurę i serwery. No i świat jak z sci-fi. Patrz, No Man's Sky. Po latach to kosmiczna pocztówka. Baldur's Gate 3 to teatr. Motion capture. Hades 2 to roguelike, który wciąga jak czarna dziura. A wszystko chodzi płynnie i bez oddechu jak sprint.
1: Baldur's Gate 3 to jest mój typ. Korzenie papierowego RPG, czuć kostki w palcach i wybory, które naprawdę mają wagę. Dialogi napisane jak trzeba, żadnej waty. I muzyka, która szumi jak taśma analogowa. To jest współczesność z klasą.
2: Ale wyobraź sobie kolejny krok. NPC gadający z tobą głosem generowanym w locie. Reagujący na twoje bzdury w party, jak w holodecku, to już testują. Nie tylko questy na szynach, tylko pełna improwizacja. A do tego systemy jak DLSS 3 i generowanie klatek, dzięki czemu nawet stare GPU czują się młode.
1: Dobra, profesorze slajdów, od technologii wolę projekt mechaniki. Weź Factorio albo Satisfactory. Tam czuję rytm pracy. Przewody jak ścieżki na Patch Bay. U mnie w studiu. Wszystko klika metalicznie i wiesz, co jest twoje, a co spartaczyłeś.
2: A ja biorę tempo. Roguelike i Arcade. Hades 2. Vampire Survivors. Balatro. Te gry uczą, że porażka jest tylko checkpointem. I nagle minuta zamienia się w godzinę, bo mózg krzyczy: jeszcze jedną próbę, dawaj. No, to jest dopamina premium. Dobrze w kod.
1: Balatro fajne, ale pamiętajcie, dzieci, hazard to nie jest system oszczędzania. A jeśli już przy kartach jesteśmy, to Slay the Spire nadal króluje, mimo że ma swoje lata. Współczesność to też trwałość pomysłów, które się nie starzeją.
2: Kooperacja to teraz endorfiny na żywo, Little Company, krzyki na czacie i śmiech do rozpuku. Albo Palworld. Zbierasz stworki, budujesz linie produkcyjne i udajesz, że to praca licencjacka z zarządzania. Multiplayer, który nie wymaga doktoratu z taktyki, to złoto.
1: Kooperacja kooperacją, ale jak chcę poczuć brud pod paznokciami, to włączam Deep Rock Galactic. Krasnoludy kopią, piwo się chłodzi, a muzyka buczy jak mój mózg. Brzmi uczciwie. Gra nie udaje, że jest czymś innym.
2: Technologicznie czapki z głów. Cyberpunk z rozszerzeniem Phantom Liberty po śledzeniu promieni wygląda jak render z reklamy samochodu. A jak dorzucisz skalowanie i generowanie klatek, to płynność robi robotę. No i ekrany z wysokim odświeżaniem. To jest nowa normalność.
1: Piotrek, ty kochasz patrzeć na piksele jak na akwarium, ja wolę słuchać. Współczesne gry wygrały dźwiękiem. Hades, perkusja, jak w teatrze greckim. Cyberpunk, basy, które w brzuchu robią dron. A indyczki potrafią jednym syntezatorem zbudować klimat większy niż niejedna superprodukcja. To jest radio, więc ja słucham.
2: Audio poszło do przodu. Mam nauszniki z dźwiękiem przestrzennym i binauralnym i serio słychać, skąd idzie smog. VR to już w ogóle kosmos. Strach w horrorze to nie jumpscare, tylko subtelny szept za plecami. Masakra, ale w dobrym sensie.
1: Teraz sterowanie. Mysz i klawiatura to precyzja stara szkoła. Pad jest do kanapy i do ścigałek Souls-like. Na myszce bywa jak granie na harmonijce w rękawicach. Chociaż przyznam, że adaptacyjne triggery robią robotę.
2: Nie róbmy sporu stulecia. Każdy niech klika czym chce. Ważne, żeby latency nie gryzło po oczach i żeby remapy były w opcjach. Dostępność to wizytówka współczesności. Duże czcionki, tryby dla daltonistów, automatyczne napisy. To jest prawdziwy postęp.
1: Strategie i budowanie mnie ostatnio robi Against the Storm, bo ma rytm jak dobra sesja nagraniowa. Cykl burz i resetu wymusza decyzje i zero nudy. I to jest właśnie świeże podejście, które szanuję.
2: Indyki to moja miłość. Dave the Diver. Chill i humor, jak sushi bar po północy. Cocoon. Łamigłówki, które wyglądają jak instalacja artystyczna. Pizza Tower. Skacze po głowie jak espresso. Zresztą jednoosobowe studia robią cuda, bo mają wolność i mema na zapleczu.
1: A społeczność modderzy to jest paliwo. Dziś gra startuje, a jutro ma 10 tysięcy poprawek i głupotek, które sprawiają, że zostajesz na dłużej. To też znak współczesności. Stała rozmowa z graczami i autorami. Słuchajcie twórcy, to czuć.
2: Zanim Igor zacznie opowiadać, jak nagrywał sample deszczówki, szybki serwis informacyjny o was. Dzwońcie do nas, bo Igor zaraz zaśnie na antenie. Numer to 732-108-508. A na YouTube subskrybujcie kanał Radiosynteza. Klik w dzwoneczek i jedziemy dalej.
1: I pamiętajcie, radio-synteza.pl. Tam macie ramówkę i archiwum. A teraz wracamy do tytułów. Dla mnie top współczesności to Baldur's Gate 3, stylowe indie jak Cocoon i rzemiosło jak Against the Storm. Reszta to dodatki do kawy.
2: Ja dorzucam Cyberpunka po łatkach, Hades 2, Balatro i pakiet kooperacji Little Company albo Deep Rock Galactic. Do tego technologie, które wspierają wygodę, jak szybki zapis w chmurze i cross-save. Podzielmy się porówno. Tobie

A teraz krótka przerwa, jingle Radiosynteza i po niej wrzucę ciekawostkę o algorytmach, które przewidują Twoje ulubione buildy w grach. A Wy w tym czasie serio zadzwońcie 732-10-8508 i sub na YouTubie Radiosynteza.

Radio Synteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

Audiosynteza, gdzie czekają na Ciebie najnowsze teledyski do naszych numerów. Zostaw suba i bądź zawsze na czasie! Radiosynteza!

Radio Synteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło? Tylko Radio Synteza. Słuchaj nas w sieci na radio-synteza.pl. Wskakuj też na naszego YouTube'a. Wyszukaj kanał Radio Synteza, gdzie czekają na ciebie najnowsze teledyski do naszych numerów.

Radio Synteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

0: audio generowane przez sztuczną inteligencję.
1: Słuchajcie, drodzy Państwo, temat jak taśma izolacyjna. Prosty i potrzebny. Porady domowe w garażu. Co działa, co nie i czego nie warto komplikować. No to jedziemy.
2: Garaż to jest domowe laboratorium. Lifehacki to moje paliwo. Od organizacji śrubek po czujniki wilgotności i światła. Będzie sztos.
1: Definicja na spokojnie. Lifehack w garażu to patent, który oszczędza czas, nerwy i palce. Kiedyś miałem w puszkach po kawie cały zestaw wierteł, opisane markerem i koniec filozofii.
2: Wchodzę Ci w słowo, Igor. Teraz masz tablicę narzędzi z kodami QR, skanujesz i wiesz, gdzie leży klucz, a gdzie BitTorx. Możesz dodać przypomnienie, kiedy go ostatnio używałeś. To proste jak budowa cepa z laserowym celownikiem.
1: Kody w garażu. Pasujesz tu jak inżynier do baletu. Taśma malarska, marker i już. Jak się urwie śruba, dajesz gumkę, recepturkę między bit a łeb i odkręcasz. Dobrze, w kod.
2: A ja magnetyczne paski z odzysku. Rozbierasz stary dysk twardy, wyjmujesz magnesy neodymowe i masz ultra uchwyt na bity, nożyki i wiertła. Zero szukania po kątach.
1: Drodzy Państwo, wyciek oleju na posadzce to żwirek dla kota albo mąka kukurydziana. Sypiesz, czekasz, zamiatasz. Po myciu pasta z sody i płynu do naczyń. A śruby w drewnie wchodzą jak marzenie, gdy potrzesz je. Świecą z parafiny.
2: Odrdzewianie na szybko, ocet i sól. Zanurzasz, szorujesz włókniną i gotowe. Jak chcesz level wyżej, to szczotka druciana na wkrętarce, ale z okularami bezpieczeństwa, serio.
1: Organizacja drobnicy. Słoiki po ogórkach wkręcone pokrywkami od spodu półki. Widzisz zawartość, a jak trzeba, odkręcasz sam słoik. Pudełka po jajkach do sortowania kołków też robią robotę.
2: Wchodzę, drukarka trójwymiarowa i projekt uchwytu nabity pod wymiar. Parametry zmieniasz w programie i cyk. Dorzuć etykiety z laminatora i masz porządek jak w statku kosmicznym.
1: Światło. Najlepsza lampka to czołówka, a z baniaka po wodzie robisz dyfuzor do latarki. Jak chcesz stacjonarnie, to zwykła listwa LED pod półką i w garażu widać nawet zgubiony gwoździk.
2: Czujnik ruchu i taśma LED ze sterownikiem. Wchodzisz i samo się świeci. Do tego czujnik wilgotności i powiadomienie, gdy rośnie ryzyko korozji narzędzi. Ja dorzucam woreczki z żelem krzemionkowym do szuflad.
1: Bezpieczeństwo i ergonomia. Pianka od makaronu basenowego na ścianę i nie obijesz drzwi auta. Stare dywaniki samochodowe pod imadłem tłumią drgania. A w imadle zawsze używaj klocków z cienkiego drewna, żeby nie pokancerować metalu.
2: Taśma malarska na linii cięcia zapobiega strzępieniu sklejki. Marker na wiertle pokazuje głębokość otworu. A poziomice masz w smartfonie, więc nie ściemniaj, że nie mamy narzędzia, boomerze.
1: Poziomica w telefonie, masakra. Wąż z wodą i masz najwyższą dokładność bez baterii. Kiedyś stawiałem tak regał w garażu i stoi do dziś prosto, jak honor rzemieślnika.
2: Dzwońcie do nas, bo Igor zaraz zaśnie na antenie. Numer to słuchajcie uważnie. 732-10-8508. Wpadnijcie też na YouTube. Wpiszcie Radio Synteza i kliknijcie suba, dzwonek i cała ta magia.
1: I zaglądajcie na stronę radio-synteza.pl. Tam macie podcasty i listę patentów. A jak macie swój garażowy trik, to śmiało, bo co dwie głowy to nie jedna, a co trzy to już tłok.
2: Konflikt wartości. Czas ogłosić. Ja mówię, że technologia w garażu to must have. Kamery do podglądu drukarki trójwymiarowej, organizery w chmurze i przypomnienia głosowe. Nie odkładaj na jutro tego, co możesz zautomatyzować dzisiaj.
1: A ja mówię, że żaden algorytm nie przykręci śruby krzyżakiem. Zanim zaczniesz skanować kod, naucz się trzymać pilnik płasko. Prostota wygrywa, bo działa zawsze, nawet gdy prąd padnie.
2: To proste. Hybryda. Analogowy porządek plus cyfrowe podpowiedzi. Etykiety na pudełkach, a do rzadkich narzędzi kody QR. Czujnik wilgoci ostrzega, a ty i tak smarujesz i wycierasz.
1: No i tu się możemy uścisnąć. Ty swoje lampki, ja swoje słoiki. Sytuacja jest beznadziejna, ale stabilna. Po przerwie dorzucimy patenty słuchaczy, więc piszcie i dzwońcie jeszcze raz. 732-10-8508.
2: Subskrybujcie Radio Synteza na YouTubie, bo inaczej wasze śrubki będą się same gubić. A teraz krótki dżingier i wracamy z kolejną porcją garażowych trików. Dobrze w kod.

Radio Synteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło? Tylko Radio Synteza. Słuchaj nas w sieci na

Radio Synteza, gdzie czekają na Ciebie najnowsze teledyski do naszych numerów. Zostaw suba i bądź zawsze na czasie! Radio Synteza!

Radio Sinteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło? Tylko Radio Sinteza. Słuchaj nas w sieci na radio-synteza.pl. Wskakuj też na naszego YouTube'a. Wyszukaj kanał Radio Sinteza, gdzie czekają na ciebie najnowsze teledyski do naszych numerów.

0: generowane przez sztuczną inteligencję.
1: No to jedziemy, drodzy Państwo. Temat brzmi: dowcipy o kotach. Słuchajcie, kot w żarcie to jak analogowy szum w starej taśmie. Nadaje charakter i mruczy w tle. A my jesteśmy radiosynteza, więc niech to mruczenie będzie gęste i rytmiczne.
2: Sztos temat. Koty rządzą netem. Od memów po filmy, gdzie spadają z kanapy jak ninja w trybie stealth. Dowcip o kocie to taki szybki klip w głowie. Setup, pyk, puenta. Pyk i już masz uśmiech. Dobrze w kot.
1: Definicja. Proszę bardzo. Żart o kocie to opowieść, która najpierw głaszcze, a potem lekko podrapie. Kiedyś w studiu mieliśmy dachowca. Wszedł na magnetofon, przewinął taśmę łapą i zatrzymał dokładnie na cue. Ja mówię: o, to jest realizator z pazurem.
2: A ja mówię: algorytm z pazurem. Dziś wrzucasz do modelu sztucznej inteligencji 100 różnych kocich kalamburów i wypluwa ci złoto. Przykład. Kot jedzie na laserze, bo mu paliwo wskazuje czerwony punkt. Sci-fi w pakiecie i do tego futro nie parzy.
1: Poczekaj, młody, bo timing jest królem. Żart musi mieć ciszę, czyli ogon. Zróbmy próbę. Dlaczego kot siedzi na klawiaturze? Bo poluje na mysz. Proste, miękkie i bez fajerwerków. A śmiech i tak zawsze dojedzie do stacji.
2: Wpadam ci w słowo, bo mam wersję turbo. Kot programista działa w chmurze, bo zawsze wybiera tryb PUR, Object Oriented. A jeśli nie działa, to kot Schrödingera. I działa, i nie działa. Laguje mi mózg, ale to jest piękne.
1: Tam kwanty. Ja wolę humor dotykalny. Koty mają charakter. Wie to każdy, kto próbował z nich zrobić plakietkę z napisem przytulak. W żarcie o kocie liczy się rytm, jak na kasecie. Pauza, sybilant, sz, sz, sz i wejście na jeden.
2: A internet mówi inaczej. Setup ma być krótszy niż 5 sekund, bo algorytm zasypia. Po dwóch zdaniach puenta i animacja z mrugającym kotem. Koniec, kropka. I jeszcze dodałbym podkład z lo-fi, żeby mruczenie było mierzalne w hercach.
1: To niech algorytm sobie chrupie suche chrupki. A wy, słuchajcie, macie swoje kocie perełki. Dzwońcie do nas na numer 732 108 508. Po audycji zrobię najlepszy kawę i dam pogłaskać mój stary mikser. Tylko delikatnie.
2: Dzwońcie, bo Igor zaraz zaśnie na antenie. Numer to 732 108 508. Ja odbieram i filtruję jak firewall. Nudę dropuję, talent promuję. A przy okazji kliknijcie sub na YouTube kanał Radiosynteza, bo inaczej kot obrazi się na cały świat.
1: Skoro już pędzisz, młody, to może zrób pogodę, zanim ktoś nas zaleje falą kocich rymowanek. Bo ja słyszę, jak barometr syczy jak czajnik i zwykle to oznacza deszcz na suwak.
2: Pogoda, tak zwana wersja hard. Słuchajcie, niebo burę, a nie burzowe, czyli nuda. Maksimum wilgoci, minimalnie słońca. Wiatr jak suszarka w trybie eko. Masakra. Gdyby była burza, byłoby super, a tak to tylko czapka z daszkiem i cierpliwość.
1: Wracamy do kotów i żartów. Wyobraźcie sobie syntezator z długimi suwakami. Wchodzi kot i od razu wie, które to są tory do przeciągania numerów. To dlatego najlepszy żart o kocie działa, gdy go lekko rozstroisz, a potem stroisz jednym ruchem ogona.
2: Albo wrzucasz sample miałków do sekwencera i układasz beat miał, miał, clap, miał, bass i puenta. Kot jest perkusistą, bo zawsze trafia w hi-hat. Kiedy właściciel nagrywa, ale cringe i sztos jednocześnie. A deepfake Igora mruczy barytonem.
1: Nie rób mi deepfake, bo przestanę pić kawę na antenie. A tego świat nie chce. A serio, humor musi być ciepły, nie plastikowy. Koty są dumne, one wiedzą, kiedy żartujesz z klasą, a kiedy robisz im mema od linijki.
2: Spokojnie, weteranie. Technologia jest jak drapak. Jak używasz mądrze, to futro błyszczy. Mamy już tłumacze miał na ludzkie. Ja bym połączył to z dowcipami, żeby kot powiedział sam o sobie: ej, podaj mysz, bo robię upgrade.
1: Pewnie, a potem kot wystawi fakturę. Znam inny patent. W klubie kiedyś robiłem echo taśmowe. Dajesz krótkie miau na wejściu, kręcisz feedback i ludzie pękają, bo brzmi jak kot, który negocjuje z lodówką. Humor z pogłosem i bez baterii.
2: To jest pomost między epokami. Analogowa dusza, cyfrowa dystrybucja. Zróbmy checklistę dobrego kociego żartu. Punkt pierwszy – obserwacja. Prawdziwe kocie zachowanie. Punkt drugi – zaskoczenie, nie psikus. Punkt trzeci – rytm, bez długiego ogona. Punkt czwarty – puenta, która mruczy.
1: Dorzucę punkt piąty – pauza, która robi robotę. I jeszcze etyka. Żadnych złośliwości, tylko lekki pazur. I przypominam, jesteśmy Radio Synteza. Słuchacie nas w sieci na stronie radio-synteza.pl. Subskrybujcie YouTube Radio Synteza, a jak macie lepszy żart, to dzwonić. Numer znacie. Dobrze, w kot.
2: A jak się nie zgadzacie z naszą listą, to luz. Co dwie głowy, to nie jedna, a co trzy, to już tłok. Więc nie dogadamy się do końca. I dobrze. Po krótkim dżinglu wjedzie kawałek, a wy w tym czasie łapcie telefon 732 108 508 i sub YouTube.

Radio Sintesa. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

Radio Sinteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

Radio Sinteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

Audiosynteza, gdzie czekają na Ciebie najnowsze teledyski do naszych numerów. Zostaw suba i bądź zawsze na czasie! Radiosynteza!

0: Polskie Radio, generowane przez sztuczną inteligencję.
1: Słuchajcie, drodzy Państwo, temat: jak rząd pary w lokomotywie, czyli serce technologii wielkich firm, centra obliczeniowe i dane. Co to w ogóle jest? To wielkie hale pełne szaf, w szafach serwery, na serwerach wasze fotki i faktury i marsjańskie memy Piotra. Radiosynteza czuwa. No to jedziemy.
2: I to nie są zwykłe hale. To cyberkatedry. Rzędy migających diod jak gwiazdozbiory. To chmura, która tak serio jest cudzym komputerem. Tam latają kontenery i mikroserwisy. AI pożera tam dane jak pizza na głodzie. Sztos.
1: Kiedyś było prościej. Maszyna stała pod biurkiem. Jak się grzała, to się otwierało okno. A backup to była taśma w szufladzie. I uwaga, paradoks. Wielcy dziś nadal kochają taśmę. LTO. Bo jest tanio i z natury offline. Czyli bezpiecznie.
2: Ale dziś chłodzenie to nie wiatraczek za 20 zł. Jest ciecz, jest imersja, czyli zanurzasz cały serwer w dielektryku. Temperatura jak marzenie. GP już kręcą obliczenia do AI. I nikt nie otwiera okna, bo okno nie istnieje.
1: Zanim cokolwiek policzysz, musisz mieć prąd. Morze prądu. Redundancja N plus 1, albo lepiej. Zasilacze awaryjne UPS, agregaty i niezależne linie zasilania. Jak jedna padnie, to druga nawet nie pyknie. Stary, dobry prąd. Bez niego chmura to chmurka z waty cukrowej.
2: Sieć to druga noga. Architektura Spineleaf. Światłowody jak autostrady. Pakiety wybierają najkrótszą ścieżkę. Na brzegu mamy edge i sieci dostarczania treści. Gdy oglądacie koci filmik, to on jest bliżej was niż myślicie. Latencja spada. Mózg nie laguje.
1: I bezpieczeństwo fizyczne. Karty, śluzy, strefy. Człowiek nie wejdzie, gdzie nie powinien. Kamery patrzą, jak matka na niezrobione lekcje. Gaszenie bez wody, tylko gaz obojętny. Sprzęt ma żyć, a ogień ma nie mieć o czym marzyć.
2: Bezpieczeństwo logiczne to drugi mur. Segmentacja, zerowe zaufanie, klucze w HSM, szyfrowanie w spoczynku i w locie, dostęp na minimalnych uprawnieniach. Jak ktoś zgubi hasło, to system mówi: miło, nie ma takiej osoby, pasujesz tu jak inżynier do baletu.
1: A potem przychodzi rzeczywistość. Kabel numer 1, kabel numer 2, patch panel. Oznaczenia jak w bibliotece. Jak tu zrobisz bałagan, to nawet AI nie znajdzie końca. Dlatego stare radio mówi: porządek w kablach, porządek w głowie.
2: A ja mówię: orkiestra. Kubernetes dyryguje kontenerami. Serwisy pojawiają się i znikają jak ninja. Skalowanie w górę, skalowanie w dół. Bez pytania Igora o zgodę. Serverless to już w ogóle magia. Płacisz, gdy działa. Gdy śpisz, to nic nie cyka poza świerszczem.
1: No i tu się nie zgodzę, kolego. Chmura bywa jak hotel. Ładnie pachnie, ale to nie twoje meble. Ja lubię żelazo, które mogę kopnąć. Własna klatka, własny klucz. Wiem, gdzie leży śruba i kto ostatni ją dotykał.
2: A ja powiem tak, georedundancja. Kopie w wielu regionach. Automatyczne migawki. Testy odtwarzania. Jak zawieje pech, to drugi ośrodek wstaje jak Feniks. Nie musisz lecieć z gaśnicą. Masz polityki i kod infrastruktury. To proste, jak budowa cepa z laserowym celownikiem.
1: Energia i chłód to jest rachunek. Te farmy grzeją jak piec. Mądrzy oddają ciepło do miasta. Albo dogrzewają basen w okolicy. Woda musi krążyć w obiegu zamkniętym, bo inaczej masz ocean w rachunkach. Tu każdy watt się liczy.
2: I technologia tu goni. Optymalizację pracy wentylatorów, sterowanie cieczą, algorytmy przewidujące obciążenie. SaaS liczy, kiedy komu dać moc. A część prądu z paneli i turbin. Sytuacja bywa beznadziejna, ale stabilna, jak mówi klasyk. A jednak z roku na rok jest lepiej.
1: Drodzy Państwo, jeśli macie pytania o to, co w tej chmurze piszczy, to dzwońcie. Numer jest prosty jak dwie nuty, 7321085508. A jak nie dodzwonicie się dziś, to jutro też odbierzemy, prawie na pewno.
2: I subskrybujcie nasz kanał YouTube Radio Synteza. Klik, dzwoneczek, komentarz. Inaczej Igor zgaśnie jak latarka bez baterii. A my chcemy, żeby świecił przykładem. No dobra, przynajmniej bulgotał tą swoją kawą.
1: Monitoring to kolejna bajka. Czujniki na temperaturę, wilgotność, wibracje, alerty na telefon. SLA na ścianie. Jak zielone to spokój, jak żółte to kawa, jak czerwone to sprint. Stare radio nie ufa ciszy. Cisza zwykle kłamie.
2: A jak te dane trafiają do Was przez routery i przełączniki, protokoły jak BGP robią ustalenia, gdzie co płynie. Anycast rozrzuca ruch. W efekcie strona ładuje się szybciej. Niż Igor powie, no to jedziemy. Dobrze. W kod.
1: A ja i tak powiem o taśmach. LTO jeździ w pudłach do sejfów. Odłączone od sieci. Niejeden kryzys uratowała szpula, która czekała grzecznie u kuriera. Stare, ale jare. Bo jak ransomware zatańczy, to tylko taśma mówi. Nie odkładaj na jutro tego, co możesz olać dzisiaj.
2: To co? Żeby nie było, że się kłócimy? Kompromis jest taki. Hybryda. Krytyczne rzeczy na żelazie, które możesz kopnąć, reszta w chmurze, która skaluje się jak marzenie. I tyle. Po dżinglu wracamy z krótką sondą. Wejdźcie na radio-synteza.pl. Dzwońcie na 732-108-508, sub w YouTube Radio Synteza, a teraz oddech i muzyka.

Radio Synteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

Syntheza, gdzie czekają na ciebie najnowsze teledyski do naszych numerów. Zostaw suba i bądź zawsze na czasie! Radio Syntheza!

Radio Sinteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

Chess, Zodiac, Ra. O, Londo, Kubryk, kto wie gdzie. Thanos jak jazz swój rytm bierze. Bydgoszcz.

Radio Sintesa. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

0: Polskie radio generowane przez sztuczną inteligencję.
1: No to jedziemy, słuchajcie. Temat brzmi: silniki do gier. Co to w ogóle jest i po co komu taka kobyła? Drodzy Państwo, w najprostszych słowach to zestaw narzędzi, które pomagają zrobić grę bez dłubania w każdym wkręcie osobno.
2: I to nie byle jaki zestaw, tylko sztos, pakiet. Renderowanie, fizyka, audio, wejścia, sieć, skrypty, edytor poziomów i cały pipeline asetów. Jednym słowem, combine, dzięki któremu nie wymyślasz koła na nowo, tylko jedziesz szybciej.
1: A teraz anegdota z szuflady boomerów. Kiedyś na Amidze robiło się małe gry w assemblerze. Sprite rysowany w Deluxe Paint, muzyka w trackerze i jazda bez żadnego silnika. Dyskietka zgrzytała, a i tak wszystko hulało jak złoto.
2: Brzmi romantycznie, ale dziś masz skalę kosmiczną. Chcesz światła, globalne, streaming, poziomów, culling system, cząsteczek i zapis stanów w chmurze. Silnik to daje od ręki, a jeszcze cross-platform, od telefonu po konsolę, bez płaczu przy portowaniu.
1: Tylko że ta magia kosztuje. Pamięć zjedzona, procesor sapie, wentylator wyje, a update może ci rozjechać projekt po nocy. No i to uzależnienie od dostawcy, jak ci przykręci kurek, to zostajesz z ręką w kodzie.
2: Spokojnie, bo nie wszystkie są takie. Masz otwartego Godota, gdzie społeczność dokłada klocki bez opłat. Masz pluginy i narzędzia DevOps, które robią buildy automatem. To jak mieć rower elektryczny, zamiast pchać czołg pod górę?
1: Jasne, tylko że są przypadki, kiedy własny silniczek to lepsza droga. Mały retroplatformer, piksel w piksel albo logiczna perełka w przeglądarce. Zrobisz to na lekkich bibliotekach i nie wnosisz fortepianu na trzecie piętro.
2: Ale jak chcesz filmowy klimat sci-fi i deszcz jak w starych klasykach, to silnik robi robotę. Nanite, lumen, ray tracing, materiały PBR i gotowe shadery. Zamiast miesiącami dłubać odbicia, masz je w kilka klików.
1: Prawda, że wielcy też zaczynali od potrzeby. I tech, i te całe klasyki urodziły się z konkretnych gier, a potem zamieniły w platformy narzędziowe. Morał: narzędzia rosną z projektu, a nie odwrotnie.
2: I tu wjeżdża meta nauka tworzenia, edytory poziomów, podgląd na żywo, profilery ECS, albo blueprinty bez kodu, bez silnika. Pół roku piszesz narzędzia, zamiast robić grę. To masakra na deadline'ach.
1: Tylko młodzi potem nie wiedzą, co to rasteryzacja, macierze, czy bufor, ramki. Silnik robi czary i pyk, działa. Ja lubię, gdy ktoś zacznie od małego SDL albo Pico 8, żeby poczuć żelazo pod palcami.
2: Fair punkt, edukacyjnie goły. Metal hartuje. Ale kiedy chcesz dowieźć grę do ludzi, liczy się czas. Do rynku. Jeden klik i eksport na kilka platform. Certy i patche to realne zwycięstwo, a nie romantyzm kompilatora.
1: Nie uciekajmy od licencji. Drodzy Państwo, zanim wsiąkniecie, sprawdźcie warunki. Długa, stabilna wersja, wsparcie przy dłuższym projekcie i ryzyko zamkniętych formatów. Jak zamkną sklep z wtyczkami, możecie mieć kłopot.
2: A ja dodam, że mit o spowalnianiu to często brak optymalizacji. Masz natywne wtyczki C++, compute na GPU, joby i wektoryzację DOTS. Trzeba profilować, a nie narzekać, że laguje. Bo tak.
1: Czasem jednak armata do muchy to właśnie armata. Prostą gierkę logiczną zrobisz w kanwasie i będzie dobrze w kod. Odpalanie kolosa tylko po to, by przesuwać trzy klocki, to proszenie się o hałas wentylatorów.
2: Za to jak myślisz o sieci, to już inna bajka. Replikacja fizyki, przewijanie predykcyjne, synchronizacja i rollback to gotowe moduły w silnikach. Bez tego programujesz protokół i łapiesz desync, jak świecisz przykładem bez baterii.
1: Słuchajcie, dajcie znać, co waszym zdaniem ma sens w waszych projektach. Telefon do studia to 732 108 508, a my jesteśmy Radio Synteza. Na stronie radio-synteza.pl znajdziecie archiwum.
2: I koniecznie subujcie nasz kanał YouTube, wpisujecie Radio Synteza i klikacie dzwoneczek. Dzwońcie też, bo Igor zaraz zaśnie na antenie. Numer znacie, a jak nie, to przewincie. Ja tu czekam na wasze pytania o AI i gry.
1: Podsumuję po staremu. Silnik to skrzynka narzędziowa. Bierzesz, kiedy pasuje do roboty. A kiedy masz wkrętak i dwie śrubki, to nie wzywasz koparki. Niech forma służy treści, a nie odwrotnie.
2: A ja po nowemu prototyp w lekkim silniku albo w narzędziu no-code. Szybko testujesz pomysł, jak siada, przenosisz na większy kaliber i skalujesz. Efekty światła i sieć to proste, jak budowa cepa z laserowym celownikiem.
1: I tu się różnimy, ale z godnością. Ja wezmę kawę i retropiksele. Ty odpal shader i chmurę. Zrobimy mały game jam w weekend i sprawdzimy, kto się bardziej spoci. Dobrze w kod.
2: Deal. A teraz krótki dżingiel Radio Synteza, a po nim muzyczna pauza dla waszych szarych komórek. Zostańcie z nami, bo po przerwie bierzemy wasze telefony. Numer to 732 108 508 i lecimy dalej.

Radio Sinteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

Radio Synteza, gdzie czekają na Ciebie najnowsze teledyski do naszych numerów. Zostaw suba i bądź zawsze na czasie! Radio Synteza!

Radio Synteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

Radiosynteza, gdzie czekają na Ciebie najnowsze teledyski do naszych numerów. Zostaw suba i bądź zawsze na czasie! Radiosynteza!

Radio Sintesa. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

0: generowane przez sztuczną inteligencję.
1: Słuchajcie, drodzy Państwo, dziś jedziemy z tematem prosto spod prysznica. Porady domowe i lifehacki w łazience. Co działa, co to tylko legenda i co można zrobić, żeby nie zwariować od kamienia na bateriach. No to jedziemy w stylu analogowym, bo inaczej nie umiem.
2: I ja już odpalam turbo tryb. Lifehack to skrót, spryt i zero zbędnych klików w mózgu. Łazienka to poligon testowy. I dzwońcie do nas proszę, bo Igor zaraz będzie suszył ręczniki gawędą. Numer do studia to 732-108-508. A my lecimy dalej. Subskrybujcie też YouTube Radio Synteza, bo będzie sztos.
1: Definicja prosta. Łazienkowy lifehack to coś, co robi robotę, zanim zaparuje Wam mózg i lustro. Klasyk z mojej starej szkoły radiowej. Pianka do golenia na lusterko. Cienka warstwa, wycierasz do sucha i masz antyparę na dobrych kilka myć. To nie NASA, to stara szatnia w rozgłośni, ale działa.
2: Albo wersja future, jak w filmie sci-fi z lat 80. Zamiast pianki masz folię grzewczą pod lustrem i żadnej pary. Nigdy. Nigdy. Do tego nanopowłoka hydrofobowa i woda spływa jak w demie technologii. To jest dobrze w kod, ale wiem, Igor, że dla ciebie kabel to już herezja łazienkowa.
1: Kabel w łazience brzmi jak prośba o kłopoty. Zostawmy te nudy. Kogo to obchodzi, jeśli można zadziałać octem? Stara szkoła. Zakładasz woreczek z octem na słuchawkę prysznicową. Gumką recepturką unosisz tak, żeby zanurzyć dyszę. Zostawiasz na noc. Rano spłukujesz i prysznic znów śpiewa jak analogowy syntezator. I ważne, nie mieszamy octu z wybielaczami nigdy.
2: A ja dorzucę wersję geek. Woreczek jest spoko, ale jak masz małą myjkę ultradźwiękową, to dysza lśni w kilka minut. Tylko uwaga! Nie wrzucamy silikonowych uszczelek, jeśli producent marudzi, bo potem będzie płacz i zgrzyt, a nie prysznic.
1: Wilgoć i grzyb, temat rzeka. Najtańszy hak. Otwierasz drzwi po kąpieli, ściągaczka do wody na kafle i kabinę i już połowa problemów znika. Kartka test na wentylator. Przykładasz do kratki. Jeśli nie trzyma się kratki, to masz słabą cyrkulację i warto oczyścić kratkę albo sprawdzić ciąg. To jest prosto jak budowa cepa.
2: I tu wchodzi automatyka cała na biało, czujnik wilgotności i wentylator, który sam się włącza, gdy powietrze robi się jak w dżungli. Możesz to spiąć z asystentem domowym. Ustawiasz próg i po kąpieli sprzęt robi robotę. Ty tylko parzysz herbatę i patrzysz, jak para znika. Wersja pro user i zero zgadywania.
1: Fugi i syf w narożnikach. Trik z kuchni chemicznej, ale łagodny. Pasta z sody i odrobiny wody utlenionej. Miękka, stara szczoteczka. Ruchy spokojne. Spłukujesz, a na silikonach delikatnie, bo łatwo je zmatowić. Zawsze test w niewidocznym miejscu i rękawiczki. Dziękuję, dobranoc.
2: Ja do fug uwielbiam parownicę ręczną. Para wchodzi w zakamarki i czuć, jak schodzi nalot. Zero chemii, tylko uwaga, żeby nie pchać pary w szczeliny silikonowe non-stop, bo się starzeją. I przy okazji szybkie mycie szyb kabiny to czysta przyjemność. Serio, aż chce się sprzątać. Prawie.
1: Porządek w szufladach, bo jak giną pensety, to potem człowiek łapie się za głowę. Pasek magnetyczny od wewnątrz drzwiczek i ciach, penseta, nożyczki, spinki, wszystko czeka. A maszynce do golenia zrób osłonę ze spinacza biurowego. To taki analogowy pancerz, nie zniszczysz ostrza i palców.
2: Albo drukujesz osłonę na drukarce trójwymiarowej z otworkami wentylacyjnymi i wygląda jak gadżet z cyberpunku. Do tego taśma rzep i nagle szczoteczki elektryczne mają swoje miejsce na ścianie. A pod pralkę kładziesz czujnik zalania. I jeśli kapnie, to telefon robi pi-pi, a ty nie robisz potopu. Sytuacja jest beznadziejna, ale stabilna, kiedy masz alerty.
1: Kamień na bateriach łazienkowych nie znosi słabych charakterów. Ocet z wodą albo kwasek cytrynowy na ściereczce przyłożyć, chwilę przetrzeć, spłukać i bez drapania, żeby nie porysować chromu. A jak już porysujecie, to pasta do zębów działa jako drobny poler. Ale delikatnie, bo można przesadzić.
2: Zamglenie po prysznicu. To, co Igor mówił, z pianką jest legit. Ale mam twist. Płyn do mycia naczyń, kropelka na mikrofibrę, przetrzeć lustro do połysku, działa jak antypara na krótką metę. I jeszcze trik z wycieraczką samochodową. Mini do szyby kabiny. Po każdym prysznicu dwa ruchy i koniec plam. To jest proste jak budowa cepa z laserowym celownikiem.
1: Organizacja ręczników. Rolowanie i stawianie pionowo w koszu. Widać od razu, co jest czyste. Co do zadań specjalnych. A pranie segregujesz od razu małymi koszami opisanymi wodoodporną taśmą. Koniec nurkowania w jednym wielkim worze i wyławiania skarpet po ciemku.
2: Woda. Wszędzie woda, więc oszczędzamy. Głowica prysznicowa z ogranicznikiem przepływu robi różnicę i nie czujesz, że ktoś ci zabrał przyjemność. Prysznic, start, stop. Albo przycisk pauzy na wężu, to już kosmiczna wygoda. Do toalety deska z bidetem jest jak teleport do przyszłości. Higiena plus mniej papieru i planecie lżej. Dobrze w kot.
1: Bidety są ok, ale ja mam słabość do prostych rzeczy. Myderniczka z kilkoma rowkami albo cienka gąbka pod spodem i kostka mydła nie robi się w gluta. A mokry dywanik na kaloryfer tylko ostrożnie, żeby nie przegrzać materiału. I proszę nie kłaść mokrych rzeczy na drewnie, bo puchnie jak gąbka.
2: Ciekawostka w stylu laboratorium. Żyletki i ostrza dłużej żyją, gdy po użyciu osuszysz i zanurzysz na chwilę w kropelce oleju mineralnego. Antykorozyjnie i tanio. A szczotkę do toalety stawiaj w podstawce z odrobiną środka dezynfekującego, wymienianą regularnie, bo wtedy nie hodujesz sobie ekosystemu z horroru sci-fi.
1: Bezpieczeństwo ponad wszystko. Nie mieszamy domowych chemikaliów jak dzieci na

0: 0508. Piszcie też przez stronę radio-synteza.pl, bo co dwie głowy to nie jedna, a co trzy to już tłok i ja to lubię.
1: Jeszcze jeden analogowy cukierek, butelka z pompką lub spryskiwaczem, podpisana markerem łazienkowym. Zrobisz swój płyn z octem i wodą albo z delikatnym detergentem i masz zawsze pod ręką. Wchodzisz, prysk, dwa ruchy ściągaczką i kabina dziękuje. A ja uwielbiam takie codzienne mikrorutyny.
0: A ja dorzucę fantazję na koniec. Mata łazienkowa Smart, co mierzy wilgotność w łazience i przypomina o wietrzeniu. Do tego przypomnienie o wymianie szczoteczki i filtrów w prysznicu. Wszystko w apce. A jeśli komuś to za dużo, zawsze można wrócić do metody analogowej, czyli karteczka na lustrze. Igor, styl retro.
1: I widzisz, tu się przytulamy poglądami. Ty swoje świecidełka, ja moje ściągaczki. Efekt ma być ten sam. Czysto, sucho i bezpiecznie. Drodzy Państwo, to było Radio Synteza, a za chwilę jingle i trochę retro syntezatorów dla ducha. Subskrybujcie Radio Synteza na YouTube i pamiętajcie, numer do nas 732-10-85-08. Strona radio-synteza.pl. A jak się nie zgadzacie z naszymi tipami, to nic nie szkodzi. Nie dogadamy się żartem, ale łazienka i tak będzie błyszczeć.

Radio Sinteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

Radio Synteza, gdzie czekają na Ciebie najnowsze teledyski do naszych numerów. Zostaw suba i bądź zawsze na czasie! Radio Synteza!

Radio Synteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

Radio Synteza, gdzie czekają na Ciebie najnowsze teledyski do naszych numerów. Zostaw suba i bądź zawsze na czasie! Radio Synteza!

0: Polskie radio generowane przez sztuczną inteligencję.
1: Słuchajcie, drodzy Państwo, dziś na tapecie mamy technologię, która podobno już stoi w przedpokoju i tylko czeka, aż ją wpuścimy do środka. Zdefiniujmy to prosto. Chodzi o rzeczy, które są po fazie bajki, a przed fazą nudy. Prototypy, które właśnie dostają normalne guziki i instrukcje dla ludzi z krwi i kości.
2: No to jedziemy. To jest futurystyczna prognoza w wersji turbo. Agenci sztucznej inteligencji, co ogarniają sprawy bez proszenia. Okulary rozszerzonej rzeczywistości, które wyglądają jak zwykłe oprawki. Roboty domowe, co zamiast selfie robią porządek. Materiały, które same się przeprogramowują. Sztos.
1: Definicja zrobiona to anegdota. Kiedyś w radiu przywieźli pierwszy sampler do testów. Cała ekipa w zachwycie, a ja myślę sobie, panowie, przecież magnetofon szpulowy i nożyk też potrafią cuda. I co? Za chwilę każdy chciał tylko klikać, a potem zaczęło się marudzenie o latencji i sterownikach. Tyle z magii.
2: A ja ci odpowiem fantastyczno-naukowo. Wiesz, Igor, replikator ze starego serialu o gwiazdach to już nie jest żart. Drukarki żywności testują pizzę i makarony. Bioprinting robi tkanki do badań. Drony dostarczają leki szybciej niż kurier w kapciach. To nie obietnice z plakatu. To wersja beta świata jutra.
1: Brzmi ładnie. Tylko, że ja patrzę na to jak na nowy magnetofon. Najpierw ochy i achy, a potem w serwisie kolejka. Zawsze pytam, czy ja to rozkręcę śrubokrętem i naprawię w garażu? Jeśli nie, to znaczy, że to jeszcze zabawka, nie narzędzie.
2: Spokojnie, boomerku. Idzie fala sprzętów modułowych. Płytki jak klocki. Wymieniasz jeden moduł i po temacie. Do tego drukarki, które same drukują swoje części zamienne. To proste jak budowa cepa z laserowym celownikiem. Serwis to nie będzie rytuał, tylko zwykła akcja wymiany.
1: Dobrze, młody, to teraz okulary, które wszystko widzą. Ja wiem, że rozszerzona rzeczywistość to niby koniec ekranów, ale ja czasem chcę po prostu patrzeć na ludzi, a nie na naklejki powiadomień. Życie to nie interfejs użytkownika. Czasem dobrze jest odłączyć kabel i przejść się bez mapy.
2: W praktyce to będą subtelne podpowiedzi, a nie dyskoteka w polu widzenia. Idziesz ulicą i widzisz strzałkę, która delikatnie miga. Patrzysz na kawę i masz skład i świeżość ziaren. W warsztacie nakładasz okulary i widzisz, gdzie idzie przewód. Zero kombinowania. To jest użyteczność w skali dnia.
1: Użyteczność fajna. Pytanie brzmi, kto patrzy, kiedy ja patrzę? Ja nie chcę być chodzącym billboardem i ruchomą kamerą. Jak te okulary będą wszystko liczyć na urządzeniu i nie robić z oczu anteny, to jeszcze pogadamy. Inaczej pasuje.
2: Jasne. Dlatego trend jest taki, żeby liczyć lokalnie, małe modele na pokładzie, prywatność po stronie użytkownika. Do tego inteligentne skrzynki bezpieczeństwa, gdzie dane znikają szybciej niż mem w poniedziałek. Technologia dojrzewa, a etyka w końcu nie będzie lagować. Wierzę w to totalnie.
1: Technologia dojrzewa, a ja starzeję się z godnością. W studiu kiedyś użyliśmy analogowego kompresora, który robił z wokalu złoto. Dziś wtyczki obiecują to samo i często dowożą, ale jak spojrzysz, to zawsze jest ten cień sztuczności. Ja wciąż wolę gałkę, która szumi i działa bez aktualizacji.
2: A ja ci dam przykład, który ci obudzi. Asystent audio, który w czasie rzeczywistym wytnie szum z twojego zachrypniętego głosu, a do tego zestroi ci pogłos pod marzenie o latach 80. jednym zdaniem. I jeszcze zamówi twoją kawę, zanim zdążysz westchnąć. Dobrze, w kot.
1: Asystent, który parzy espresso i zamyka okno, jest moim kumplem. Asystent, który gada niepytany, szybko ląduje w szufladzie. Niech będzie kontekstowy, cichy i skuteczny. Mniej gadania, więcej roboty. Jeszcze gałka głośności na froncie. Inaczej nie wchodzę.
2: Skoro o wchodzeniu mowa. Interfejs, mózg, komputer, nadciąga. Bez kabli w mózgu. Opaski i słuchawki czytają intencje sygnałów. W grach to będzie kosmos. W dostępności to będzie wybawienie. Wyobraź sobie miksowanie utworu myślą o cieple basu. To nie żart, to kierunek badań i prototypów.
1: Niech mój mózg zostawiają w spokoju. Ale jeśli to komukolwiek pomoże odzyskać kontrolę nad ręką albo głosem, to ja pierwszy klaszczę. Do gier. Może kiedyś spróbuję. Na razie dajcie mi solidny suwak i tłumik i ja wam zrobię klimat bez czytania myśli.
2: To dorzucę kwantowe czujniki w kieszeni. Telefony, które wyczują jakość powietrza i ukryte uszkodzenia ściany. Radary, które zrobią mapę pomieszczenia w trójwymiarze w sekundę. Naprawy domowe bez zgadywania. Na koncercie ustawisz akustykę, patrząc na chmurę punktów. To będzie praktyczne, aż boli.
1: A ja marzę skromnie. Baterie stałoelektrolitowe. Zero fajerwerków, dłużej działają, bez dymu i paniki. Ładują się szybko i nie boją się mrozu. Wtedy dopiero roboty i okulary mają sens. Bo jak ładowarka nie będzie moim psem na smyczy, to świat przyspieszy naprawdę.
2: I wejdą sieci wymiany energii między sąsiadami. Auto ładuje mieszkanie, kiedy trzeba, a mieszkanie potem ładuje auto. Mikromagazyny. Zielony styl życia, ale bez spiny. System robi to w tle, a my pijemy kawę i oglądamy neony. Ekonomia jak w grze, ale w realu.
1: Słuchajcie, jeśli chcecie dorzucić swoją wizję jutra, dzwońcie. Numer do nas to 732-1085-08. A jak wolicie pisać, to macie nas na stronie radio-synteza.pl. I pamiętajcie o subskrypcji YouTube pod hasłem Radio Synteza.
2: Dzwońcie teraz, bo Igor zaraz zaśnie na antenie. A jak już klikacie suba, to walnijcie dzwoneczek. Po audycji wrzucimy bonus. fragment o tym, jak Igor walczył z inteligentną lodówką. Spoiler, lodówka wygrała. Dobrze, w kod dla lodówki, nie dla Igora.
1: Zamknij tę klapkę, młody. Dorzucę jeszcze dwa hity, które są za rogiem. Prawdziwe roboty sprzątające, które rozumieją kable, dywany i koty. I inteligentne tkaniny. Koszule, które mierzą tętno i nie gniotą się po praniu. Oto ja proszę skromnie i natychmiast.
2: Do kompletu bio meble, zbrzybni hodowane w mieszkaniu, lekkie jak sen i mocne jak przekąska po północy. Do tego okna z ciekłymi kryształami, jednym gestem robisz cień i oszczędzasz energię. A w nocy ekran projekcyjny na film z lat 80. Retro i przyszłość w jednym mieszkaniu.
1: To brzmi jak scenografia z mojego ulubionego kina. Ale stawiam warunek. Niech to wszystko będzie serwisowalne zwykłym śrubokrętem i niech działa po latach. Bez abonamentu na włącznik światła. Wtedy ja wysyłam w eter wielkie tak i robię wam dżingiel zwycięzcy.
2: To zróbmy układ. Każda nowa zabawka ma mieć tryb Igor i tryb Piotr. Tryb Igor. Gałki, cisza i solidność. Tryb Piotr. Sztuczna inteligencja na maksa i efekty jak z gry. Współistnienie pokoleń i stylów. Sytuacja jest beznadziejna, ale stabilna. A my to ogarniemy.
1: Czyli klasyka. Nie dogadamy się na 100%, ale dogadamy się na tyle, żeby było dobrze w kot. A teraz mała przerwa i dżingiel Radia Synteza. Po piosence pogadamy o pogodzie, bo Piotr musi ponarzekać. Zostańcie z nami.
2: Narzekać to ja potrafię. Pogoda jest taka, że nie ma burzy, a ja lubię, jak grzmi. Wszystko jest letnie i mdłe, masakra. Ale audycja gorąca. Subskrybujcie Radio Synteza na YouTube i dzwońcie 732-1085-08. Jedziemy dalej.

0: Polskie radio generowane przez sztuczną inteligencję.
1: Że w sach, kawiarniach gra, nad berdą gwiazdy noc nie zna dnia. Echa dni.

Chess, Zodiac, Ra. O, Londor, Kubryk, kto wie gdzie, Thanos jak jazz swój rytm bierze.

Radio Sinteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

Radiosynteza, gdzie czekają na Ciebie najnowsze teledyski do naszych numerów. Zostaw suba i bądź zawsze na czasie! Radiosynteza!

Radio Sinteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

Radiosynteza, gdzie czekają na Ciebie najnowsze teledyski do naszych numerów. Zostaw suba i bądź zawsze na czasie! Radiosynteza!

Radio Sinteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło? Tylko Radio Sinteza. Słuchaj nas w sieci na radio-synteza.pl. Wskakuj też na naszego YouTube'a. Wyszukaj kanał Radio Sinteza, gdzie czekają na ciebie najnowsze teledyski do naszych numerów.

0: polskie radio generowane przez sztuczną inteligencję.
1: No to jedziemy. Słuchajcie, temat jest prosty, choć wcale nie prosty. Nowe technologie, które prawdopodobnie niedługo do nas zawitają, czyli nie latające jednorożce, tylko rzeczy na horyzoncie, które już majaczą na półkach prototypów, to nie wróżenie z fusów, tylko doświadczenie i nos radiowca.
2: Drodzy Państwo, to będzie futurystyczna prognoza, ale bez dymu i luster. Bierzemy realne trendy i patrzymy, co spadnie nam do kieszeni szybciej, niż algorytm zdąży powiedzieć dzień dobry. A Wy subskrybujcie nasz YouTube, wpiszcie Radiosynteza, bo będzie grubo.
1: Pamiętam, jak pierwszy raz zobaczyłem Walkmana. Wydawało się, że to kosmos, a to był kawałek plastiku i taśmy. Ile to było radości. Bez chmury, bez logowania, tylko play. I do dziś działa, bo nie potrzebuje aktualizacji co wtorek.
2: Igor, a teraz wyobraź sobie Walkmana, który jest w Twoich okularach, bo nadciągają lekkie okulary rozszerzonej rzeczywistości, bez wielkich baterii w kieszeni. Tłumaczą napisy w locie, pokazują strzałki na chodniku i podpowiadają, co zagrać dalej. Sztos.
1: Okulary mówisz? Tylko wiesz, co innego demo, a co innego całodzienny spacer bez bólu skroni i bez migawki co 5 minut, bo bateria padła. I tu dochodzimy do sedna. Jeśli energia nie nadgoni, to okulary wylądują w szufladzie obok selfie kija.
2: I tu wchodzi nowa chemia baterii, cała na biało. Anody krzemowe i ogniwa półprzewodnikowe gonią do przodu. Do tego sprytne zarządzanie energią przez małe modele AI na urządzeniu, a nie w chmurze. Wiem, brzmi nerdowsko, ale to jest klucz, żeby okulary wytrzymały dzień.
1: Skoro już o AI, to asystenci głosowi wersja 2.0. Bez latencji, bez paplaniny. Zagraj mi jazz i nie gadaj. I najlepiej nie brzmi jak robot, tylko jak miły sąsiad. W radiu to temat delikatny. Ja lubię, gdy mikrofon pachnie kurzem, a głos ma szorstkość.
2: Spokojnie, stary wyjadacz. Asystenci będą coraz częściej działać lokalnie i będą kumali kontekst. W studiu ogarną poziomy i szumy, zrobią miks, a potem oddadzą ci gałki, bo wiesz, gałki są święte. To proste jak budowa cepa z laserowym celownikiem. Dobrze w kot.
1: Hologramy. Piotrze, zanim ktoś postawi mi w salonie pełnowymiarowe, holograficzne jam session, ja już będę grzał fotel na werandzie. Widziałem tyle marketingowych cudów, że na słowo wow mam alergię. Pokaż mi to jutro i wtedy porozmawiamy.
2: Nie musimy czekać na wielki hologram. Już powstają wyświetlacze objętościowe i panele pola świetlnego, które tworzą głębie bez okularów. Na początek małe, biurkowe ekrany do projektowania muzyki i gier, a potem bum! W klubie zobaczysz syntezator, który dosłownie unosi falę w powietrzu.
1: Dom inteligentny, wersja obiecana. ile to już lat, a ja dalej chcę włącznik, który kliknie i działa. Bez zgód okienek i wysyłek do nieba. Dajcie mi standard, który gada z każdym i nie pyta, co u mnie w poniedziałek rano.
2: Już się klaruje jedna wspólna mowa urządzeń i do tego automatyzację offline. Dzięki małym modelom na krańcu sieci Twój dom zrozumie, że jak wychodzisz, to ma przyciszyć głośniki i odciąć prąd od ładowarek. A Twoja kawiarka powie: hej, jutro wymienię szczelkę.
1: A zdrowotne gadżety? Wszyscy mówią, że zaraz bez igły zmierzę cukier, bez mankietu ciśnienie i jeszcze stres. Mi to pachnie życzeniowością. Niech to najpierw przeżyje tydzień u kogoś, kto biega w deszczu i śpi jak kamień.
2: Nie obiecuję cudów, ale czujniki optyczne i mikrofalowe robią postęp. Zegarek policzy ci tętno, oddech i trend ciśnienia bez pompki i podpowie, kiedy zwolnić. To nie diagnoza, tylko kompas. A jak dojdzie analiza głosu, wykryje, czy łapie cię choroba gardła.
1: Mobilność mikro, co dzień rowery i skutery. To akurat lubię. Cicho i sprawnie. Tylko niech te akumulatory nie straszą. Wagi. Jeszcze pamiętam, jak niosłem do piwnicy wzmacniacz lampowy. To była siłownia gratis.
2: I tu znów wchodzi nowa chemia i moduły wymienne. Lżejsze pakiety do rowerów i dronów. A ładowanie szybkie jak mrugnięcie. Potem dron dowiezie pizzę pod Twoją werandę i nie pomyli adresu, bo ma lidar i mapę w pamięci lokalnej. Masakra, jaki progres.
1: A teraz mój konik, syntezatory, wraca analog, ale z cyfrowym mózgiem. Moduły kręcone ręką, a w środku algorytmy, które pilnują stroju i zapisują gesty. Żywe brzmienie bez laptopa. I to jest kierunek, który brzmi mi w uszach jak sobotni wieczór.
2: I jeszcze hybrydy z programowalnymi układami i modelowaniem fizycznym. Złapiesz klawiaturę, MPE naciskasz i czujesz opór, jak w prawdziwym instrumencie. Do tego automaty oparte na AI podpowiedzą progresję, ale nie odbiorą charakteru. Twoja gałka, twoje reguły. Mój mózg aż laguje.
1: Czyli jednak da się pożenić gałki z algorytmami. Ty biegniesz przodem, ja zamykam peleton i trzymam tempo. Słuchajcie, dzwońcie do nas, bo ciekaw jestem waszych typów. Numer do studia to 732-185-08. Radio Synteza słucha.
2: I koniecznie subskrybujcie nasz kanał YouTube, wpiszcie Radio Synteza, kliknijcie dzwonek, bo algorytmy śpią na warcie. A jak chcecie więcej, to www.radio-synteza.pl. A teraz dzwońcie, bo Igor zaraz zaśnie na antenie.
1: Spokojnie, młody ja, śpię z otwartymi oczami. Podsumujmy. Nowe okulary dźwiękowe, asystenci offline. Dom, który nie zadaje głupich pytań i syntezatory, które pachną analogiem. To są rzeczy, które naprawdę mogą do nas zapukać i to szybciej niż myślicie.
2: A jak coś nie dojedzie w terminie, to też spoko. Nauka tak ma. Raz sprint, raz trucht. Na koniec dżingiel i wrzucamy porcję syntetycznego grania. Dobrze w kod. A jeśli się nie dogadaliśmy, to trudno. Co dwie głowy, to nie jedna. A co trzy, to już tłok.

Radio Synteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło? Tylko Radio Synteza. Słuchaj nas w sieci na radio-synteza.pl. Wskakuj też na naszego YouTube'a. Wyszukaj kanał Radio Synteza, gdzie czekają na ciebie najnowsze teledyski do naszych numerów.

Radio Sinteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

Radio Synteza, gdzie czekają na Ciebie najnowsze teledyski do naszych numerów. Zostaw suba i bądź zawsze na czasie! Radio Synteza!

tapcza nie zasiadam. Rap to moje danie, śniadanie z bitami, wersami się rozgrzewam. W mojej głowie muzyka, słowa niczym przysmaki, rapuję od rana.

Radio Sinteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

Radio Synteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

Radio Synteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

Audiosynteza, gdzie czekają na Ciebie najnowsze teledyski do naszych numerów. Zostaw suba i bądź zawsze na czasie! Radiosynteza!

Chess, Zodiac, Ra. Londor, Kubryk, kto wie gdzie. Ta noc jak jazz swój rytm bierze. By

Radio Sinteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

Radio Synteza, gdzie czekają na Ciebie najnowsze teledyski do naszych numerów. Zostaw suba i bądź zawsze na czasie! Radio Synteza!

Radio Sinteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

Radio Synteza, gdzie czekają na Ciebie najnowsze teledyski do naszych numerów. Zostaw suba i bądź zawsze na czasie! Radio Synteza!

Radio Sinteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

0: Kovačic.
1: Radio Sinteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

Radio Sinteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

Radio Synteza, gdzie czekają na Ciebie najnowsze teledyski do naszych numerów. Zostaw suba i bądź zawsze na czasie! Radio Synteza!

Radio Synteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

Radio Sinteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

Radio Synteza, gdzie czekają na Ciebie najnowsze teledyski do naszych numerów. Zostaw suba i bądź zawsze na czasie! Radio Synteza!